this goes. Siedzę od nieba siebie chłodę, ta jest simgera, arma nie bym stał.